0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Moi drodzy bracia i siostry, to już 11 niedziela zwykła i w tym dniu usłyszymy fragment Ewangelii, który nazywamy mową misyjną Pana Jezusa. Pan Jezus wybiera swoich uczniów, wybiera 12 uczniów i posyła ich przed sobą do każdej wsi, miejscowości, gdzie zamierza przyjść. Wysyła ich, obdarzając ich swoją mocą, mocą ducha, aby mogli nauczać, aby mogli uzdrawiać, aby mogli wypędzać złe duchy. Uczniowie jeszcze tego nie rozumieją, ale już doświadczają mocy działania Ducha Bożego w swoim życiu. Zostają posłani, aby głosić Ewangelię. Dzisiaj w krótkiej medytacji po Ewangelii zastanowimy się nad naszą rolą w Kościele, nad naszą rolą bycia świadkiem Chrystusa, bycia w współczesnym świecie apostołem. Ja modlę się w trakcie tej mszy świętej za świętej pamięci Cecylię Ciesielską. Uznajmy teraz przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, aby się mogli z czystym sercem złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się.
0: Chryste, który okazałeś swoją miłość, oddając życie za przyjaciół, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się miłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

0: módlmy się. Boże, mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z Księgi Wyjścia. W trzecim miesiącu po wyjściu z Egiptu Izraelici przybyli na pustynię Synaj i rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom Izraela. Wyście widzieli, co uczyniłem ich Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia, lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Oto słowo Boże.
2: Bogu niech będą dzięki.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. Oto Słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Marka.
1: Chwała tobie, Panie.
0: Jezus, widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus, dając im następujące wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych. Krzeszajcie umarłych. Oczyszczajcie trędowatych. Wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście. Darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy bracia i siostry, nasi również bracia i siostry, którzy łączą się z nami w modlitwie przez internet, przez

Przychodzą one w nocy i pracują dla człowieka. Sprzątają, piorą, gotują, pieczą ciasto. Całą pracę krasnoludzki wykonują za człowieka. On tymczasem nie musi nic robić, może sobie spokojnie leżeć w łóżku, spać, odpoczywać. Musi jednak spełnić jeden warunek. Z krasnoludkami trzeba rozmawiać. Kto tego nie czyni, ten nie może liczyć na ich pomoc. Oczywiście legenda kończy się stwierdzeniem, że dzisiaj już nie ma ludzi, którzy by potrafili z nimi rozmawiać. Dlatego te tajemnicze stwory już nie pomagają i nie pracują dla człowieka. I teraz zadam bardzo proste pytanie. Czy Pan Bóg jest dla nas krasnoludkiem? Pytanie proste, może się wydawać śmieszne. Na pewno nie. Pan Bóg nie robi za nas wszystkiego. On nam pomaga, gdy my podejmujemy prawidłowe działania tym, co jest zgodne z Jego wolą. Ja pamiętam, kiedy jeszcze w Polsce dawałem egzamin dojrzałości, tak zwaną maturę, to wśród młodzieży, czy tych młodzieży, tak powiedzmy, tych, którzy gromadzili się, czy też uczestniczyli w jakimś aktywniej w życiu Kościoła, było takie powiedzenie: nie muszę się uczyć, Pan Bóg za mnie zda. Nie o to chodzi. Niewątpliwie każdy z nas wie i doświadcza. Życie ludzkie czasami jest trudne i ciężkie. Można by je porównać czasami do wędrówki po górach. Raz człowiek idzie pod górę, raz idzie z góry, czasami idzie doliną. Bywają w naszym życiu chwile, które są bardzo ciężkie, bardzo trudne, przez które cierpimy może latami, ale są też i chwile radosne. Są chwile dobre i są chwile zwykłe. W każdej z tych sytuacji faktycznie potrzebujemy świadomości obecności Boga i Jego łaski, Jego pomocy. Zarówno tej wewnętrznej, w naszych duszach, w naszych sercach, jak i zewnętrznej. Ale aby otrzymać tę pomoc, aby mieć tę świadomość Jego obecności, musimy z Nim rozmawiać. Czyli po prostu pomodlić się. Ale to też nie wystarczy. Nie zawsze. Aby Boga zauważyć, aby pomoc Bożą zauważyć w swoim życiu, jednak musimy popatrzeć na nie przez pryzmat wiary. Nie mając wiary, nie znajdziemy Jego obecności. Wiara niewątpliwie jest darem Boga i już pierwszy raz otrzymujemy tę łaskę w momencie naszego Chrztu Świętego, ale ten dar również dociera do nas poprzez innych ludzi. I właśnie o tym jest dzisiejsza Ewangelia. Chrystus wyznacza swoich uczniów, wyznacza apostołów, każdego po imieniu, i ich rozsyła. Każe również zadbać o wiarę, aby się w człowieku rozwijała. Po prostu Chrystus wysyła swoich uczniów, apostołów, z misją głoszenia dobrej nowiny, aby przygotowali ludzi, miejscowości na Jego przyjście, na spotkanie z Nim. W Ewangelii czytaliśmy, widząc tłumy, Jezus litował się nad nimi, bo byli znękani, porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Chrystus nas zna. Moi drodzy, na nic zdadzą się nam jakieś retusze. Będziemy się ładniej przedstawiać, prezentować.

na nie zgadzam się na najlepsze, najpiękniejsze makijaże. Albo też chowanie się za kolumnami w kościele. Albo nikt nas nie widział, albo ksiądz nie zobaczył, nie zauważył. Albo chowanie się za plecami drugiej osoby siedzącej w ławce. Święty Jan Ewangelista zauważa w momencie, kiedy on opisuje, kiedy Jezus to wszedł do świątyni i wypędzał przekupniów wraz z ich klientami. Święty Jan mówi, że Jezus wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się w człowieku kryje. Powiedzmy to szczerze. Jezus zna moje serce. Chrystus wie, co robiłem wczoraj. To, co było wczoraj, odbija się dzisiaj na mojej twarzy. Jezus zna mnie po imieniu, na wszystko, co się za tym imieniem kryje. Jezus, patrząc na zgromadzonych wokół Niego ludzi, nie widzi jakiegoś tłumu, bezimiennego tłumu, ale widzi konkretne osoby. I tak samo posyła konkretne osoby po imieniu. Powiedzmy to też w trakcie tej Eucharystii. Patrząc na nas tu zgromadzonych, na tej niedzielnej mszy świętej, Chrystus nie widzi jakiejś bezimiennej wspólnoty, ale widzi konkretne osoby tworzące rodzinę parafii numer 30, tak możemy powiedzieć. Widzi rodzinę otaczającą ołtarz Boży. Konkretne osoby. On powołuje 12 uczniów. On posyła 12 apostołów. Każdego powołuje po imieniu, nie anonimowo. I wie, kogo wzywa. Co więcej, kiedy słuchujemy się słowa Ewangelii, widzimy, że Jezus naprawdę dostrzega problemy ludzkie. Dostrzega ludzi, którzy przechodzą przez różne problemy i cierpienia. Ludzi znękanych, porzuconych, prześladowanych przez system. On współczuje im, współodczuwa z nimi. Ale również też najpierw zaprasza swoich uczniów do modlitwy, aby prosili Boga Ojca, Pana Żniwa, aby posłał nowych ludzi, nowych robotników, którzy odpowiedzialnie zatroszczą się o te wszystkie osoby cierpiące. Zaprasza ich do modlitwy przede wszystkim, aby Bóg Ojciec posłał tym ludziom doświadczającym biedy i różnych trudności. Posłał ludzi, którzy będą gotowi głosić Ewangelię, przekazać dobrą nowinę i czynić cuda. Ale Jezus nie tylko swoim wzrokiem ogarnia osoby żyjące w Jego czasie, które się zgromadziły wokół Niego, ale również wybiega w przyszłość. Dostrzega twarze osób, twarze serca oraz problemy ludzkie, które się na tych twarzach wypisują, wymalują. I są to twarze ludzi biednych, schorowanych, trędowatych, ale również i opanowanych przez złe duchy. Kiedy Jezus chodził od miejscowości do miejscowości, ze wsi, do miasta, najpierw głosił wiarę, najpierw głosił dobrą Ewangelię. Następnie wśród tych, którzy uwierzyli, dokonywał cudów, leczył choroby i pokonywał słabości. Teraz widzimy w Ewangelii, Chrystus zaprasza, a nawet można powiedzieć, wręcz nakazuje swoim uczniom, aby również wypełniali tę samą misję, aby również kontynuowali tę samą misję, uzdrawiając chorych, czyszczając umarłych, oczyszczając trędowatych, wypędzając złe duchy. Moi drodzy, włoski pisarz Alessandro Ponzato, on zmarł kilka lat temu, może kilkanaście lat temu,
kapłan, autor wielu książek, również wielu medytacji i konferencji na temat kapłaństwa, zwraca uwagę na dwie charakterystyczne cechy pracy duszpasterskiej, czy też mówiąc bardziej po polsku, pracy proboszcza. Pierwszą z nich jest litość. I nie polega ona na ckliwości, ale na działaniu, czyli czynnej miłości. Chrystus był wrażliwy na potrzeby ludzkie, na ludzkie biedy. Najpierw ich ludzi nauczał, a później widzimy, karmił głodnych, leczył chorych, wypędzał złe duchy. Drugą cechą takiej misji duszpasterskiej, pasterskiej, możemy powiedzieć, jest bycie nieustannie na drodze albo w drodze. Pasterz, prawdziwy pasterz jest zawsze w drodze, ciągle się porusza, ciągle jest aktywny, ale chodzi tu przede wszystkim o jego aktywność duchową, aktywność wewnętrzną. Taki pasterz ma na pierwszym miejscu zawsze dbać o łaskę wiary w sobie, o swoją własną relację z Jezusem Chrystusem, o wzrost, o umacnianie swojej własnej wiary. A następnie po tym jest powołany, posłany, aby iść do owiec, które odłączyły się od stada. Powiedzmy sobie szczerze, nie jest sztuką zgromadzić wokół siebie 5, 6, 15 osób, które cię będą zawsze chwaliły. Jest łatwo tak żyć, jest przyjemniej, jest prościej. Do posługi pasterskiej jednak również należy starać się utrzymywać kontakt z ludźmi, którzy wątpią. Może z ludźmi, którzy są negatywnie nastawieni. A może przez to wszystko, co się wydarzyło przez ostatnie 70 lat w Kościele, czy też w naszej diecezji, po prostu stali się ludźmi niewierzącymi. Również pasterz jest powołany do trzeciej rzeczy. Aby starać się nie rozproszyć swego stada, starać się zgromadzić je w jednym miejscu wśród jednych sakramentów świętych. I oczywiście, i wiem doskonale, te wskazania powyższe odnoszą się przede wszystkim do biskupów i kapłanów, czyli prezbiterów. Ale jak już sami możecie zauważyć, nie każdy kapłan będzie dobry w pracy z dziećmi. Nie każdy kapłan będzie dobry, czy miał ten talent do pracy z osobami dorosłymi albo już podstarzałymi. Nie każdy kapłan będzie się nadawał do nauczania dzieci albo też dorosłych. I nie każdy kapłan będzie nadawał się na bycie proboszczem. Moi drodzy, w pierwszym znaczeniu faktycznie te słowa odnoszą się do kapłanów, ale również w drugim znaczeniu odnoszą się do każdego z nas. Na mocy sakramentu Chrztu Świętego, później na mocy samego sakramentu bierzmowania, każdy z nas uczestniczy w działalności Chrystusa. Każdy z nas jest powołany do działalności ewangelicznej, apostolskiej Kościoła. Każdy z nas jest wezwany, aby stać się świadkiem Chrystusa, stać się apostołem wobec osób, ludzi, których spotyka w swoim życiu. Wszyscy jesteśmy uczniami Chrystusa i w pewnym sensie apostołami, posłanymi do głoszenia dobrej nowiny światu. Nawet samo zakończenie mszy świętej, każdej mszy świętej po błogosławieństwie jest rozesłaniem. To nie jest to, że msza się święta skończyła, bo się skończyła. Nie. Jesteśmy rozesłani, aby świadczyć to, co przeżyliśmy w trakcie mszy świętej. Istnieje opowiadanie o dwóch braciach, starszym i młodszym. Starszy z braci zrezygnował z domu rodzinnego. Starszy z braci pożegnał się z ukochaną dziewczyną i wyjechał na misję do Ameryki Południowej służyć biednym.
Drugi natomiast się faktycznie ożenił, ten młodszy stworzył rodzinę, wychowywał dzieci. Gdy umarł pierwszy, stanął przed Bogiem, usłyszał od Boga słowa: wejdź do radości swego Pana. Kiedy umarł drugi młodszy, usłyszał od Boga te same słowa: wejdź do radości swego Pana. Moi drodzy bracia i siostry, różne są powołania. Różne są dary łaski, jak mówi święty Paweł. Różny jest sposób ich realizacji. Ale wszystkie mają prowadzić do Boga. Ja wiem, że w dzisiejszym współczesnym kościele mamy różne, jak to mówią Amerykanie, ministries. Ale jeśli one nie prowadzą nas do Boga, do korzystania z sakramentów świętych, to one wszystkie nie mają sensu.

Moi drodzy, wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, że do Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroka. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

0: przez dzieło Chrystusa, którego zbawczą pamiątką jest każda niedziela, zostaliśmy usprawiedliwieni i pojednani z Ojcem. Zanieśmy więc do Niego nasze wspólne błagania o pomoc.
1: Módl się za Kościół zbudowany na fundamencie apostołów, aby jego biskupi, prezbiterzy umiejętnie przepowiadali światu Ewangelię i dawali przykład życia przenikniętego wiarą. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módl się o liczne powołania kapłańskie i misyjne. Niech nigdzie nie braknie pasterzy, przez których Jezus nadal naucza, uświęca i kieruje ludzi po drodze zbawienia. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za młodzież, o siły i światło w przyswajaniu wiedzy, umiejętność wykazywania się jej znajomością, pomyślne wyniki w nauce oraz nabywanie życiowej mądrości. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za wolontariusze dzieł charytatywnych. Niech z oddaniem niosą pomoc potrzebującym, podnoszą na duchu załamanych, leczą chorych i pielęgnują konających. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za naszych zmarłych, a zwłaszcza za Cecylię, aby usprawiedliwieni przez krew Chrystusa zostali zachowani od karzącego gniewu i dostąpili zbawienia. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się i za nas, lud Nowego Przymierza, abyśmy potrafili rozpoznawać znaki czasu, wsłuchiwać się w głos Pana i chodzić Jego ścieżkami. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Moi drodzy, kiedy donosimy nasze modlitwy, nasze prośby, pamiętajmy również w naszych modlitwach o wszystkich kapłanach, których spotkaliśmy w naszym życiu. Również pamiętajmy o nas, tych, którzy Wam posługują w rodzinie parafii, począwszy od księdza Roberta Stolińskiego, który jest najstarszy z nas wszystkich, kończąc na księdzu Kolu, który jest Waszym proboszczem, najmłodszy z nas wszystkich, abyśmy dostąpili łaskę, aby nasze serca zostały zamienione na wzór serca Pana Jezusa, abyśmy zawsze walczyli o to, starali się zostać, być ludźmi lojalnymi Bogu, Chrystusowi i Jego Kościołowi i prowadzić Was przez łaskę uświęcającą do świętości. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Przyjmij, Panie, nasze pokorne prośby, daj nam i daj moc swojemu ludowi, abyśmy razem z Jezusem przybyli do krzyża wszystko, co nas oddala od Twojej miłości i wiedli życie święte. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.

0: Módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiary z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Boże, Ty w chlebie i winie dajesz człowiekowi pożywienie, które go podtrzymuje, i sakrament, który go odnawia. Spraw, aby nigdy zabrakło nam pokarmu dla ciała i dla duszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: W górę serca.
1: Znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze miłosierny, składali dziękczynienie. Tyś nam dał swego Syna Jezusa Chrystusa, naszego brata i Odkupiciela. W Nim objawiłeś swoją miłość wobec maluczkich i ubogich, wobec chorych i odrzuconych przez ludzi. Chrystus nie zamyka się nigdy na potrzeby cierpienia braci. On życiem i słowem ogłosił światu, że Ty jesteś Ojcem i troszczy się o wszystkie swoje dzieci. Za te znaki Twojej dobroci wychwalamy Cię i błogosławimy. Jednoczeni z aniołami świętymi śpiewamy hymn Twojej chwały, wołając.

Wysławiamy Cię, Ojcze Święty, Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym pielgrzymowaniu, a zwłaszcza w tej godzinie, której Jezus Chrystus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. Ona, podobnie jak uczniom w Emaus, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleby. Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, ześlij swego Ducha na ten chleb i wino, aby Twój Syn stał się obecny wśród nas, w swoim ciele i w swojej krwi. On to w noc przed swoją męką podczas wieczerzy wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie wziął kielich z winem, dzięki składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Obchodząc pamiątkę naszego pojednania, głosimy ojcze dzieło Twojej miłości, które sprawiły, że Jezus Chrystus, Twój Syn, przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. Tego wezwałeś, aby zasiadł po Twojej prawicy jako nieśmiertelny Król wieków i Pan całego Wszechświata. Wejrzyj, Ojcze Święty, na tę ofiarę. Jest nią Chrystus, który w swoim ciele i swojej krwi wydaje się za nas i swoją ofiarą otwiera nam drogę do Ciebie. Boże Ojcze Miłosierdzia, daj nam Ducha Świętego, Ducha Miłości, Ducha Twojego Syna. Umocnij swój lud chlebem życia i kielichem zbawienia. Uczyń nas doskonałymi w wierze i miłości, w jedności z naszym papieżem Leonem i naszym biskupem Michałem. Otwórz nasze oczy na potrzeby i cierpienia braci. Oświeć nas światłem swego słowa, abyśmy pocieszali utrudzonych i uciśnionych. Spraw, abyśmy z miłością podejmowali posługę wobec ubogich i cierpiących. Niech Twój Kościół będzie żywym świadectwem prawdy i wolności, sprawiedliwości i pokoju, aby wszyscy ludzie otworzyli się na nadzieję nowego świata. Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem, zwłaszcza o Cecylii, i o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości i pełni życia w zmartwychwstaniu. Daj także nam, na końcu ziemskiego pielgrzymowania, dojść do wiecznego życia, gdzie nas oczekujesz. Zjednoczeni z Najświętszą Dziewicą Maryją, Świętym Józefem i Oblubieńcem, z apostołami męczennikami, Pawłem I pustelnikiem, Stanisławem biskupem męczennikiem, Janem Pawłem II papieżem i wszystkimi świętymi wychwalamy Ciebie w Chrystusie, Twoim Synu i naszym Panu. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku.

0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
2: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
2: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.
3: Pokój nam wszystkim.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: módlmy się. Boże nasz Ojcze, komunia święta, którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie. Spraw, aby podtrzymywała jedność Twojego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Moi drodzy bracia i siostry, jeszcze przed końcowym, proszę usiądźcie. Usiądźcie, proszę. Jeszcze przed końcowym błogosławieństwem pomodlimy się litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest miesiąc czerwiec, miesiąc serca Jezusowego. Odmówimy litanię do serca Jezusowego. Z ogłoszeń tylko pokrótce. Przede wszystkim ja chciałbym podziękować wszystkim Wam uczestniczącym w zeszłą niedzielę w liturgii i w procesji Bożego Ciała ze świętego Stanisława do Corpus Christi. Również wszystkim, którzy uczestniczyli, pozostali na mszy świętej. Wiem, że południe i ciężko i gorąco, ale żeśmy dali świadectwo naszej wiary w Chrystusa. Daliśmy świadectwo, że Chrystus jest żywym Panem mieszkającym wśród nas i w nas. To jest chyba bardzo, bardzo, albo też najważniejsze, ponieważ nie oszukujmy się, znajdujemy się w centrum islamskiej dzielnicy. I mieliśmy na tyle odwagi, aby wyjść z Najświętszym Sakramentem i ukazać światu naszą wiarę w żyjącego, zawsze żyjącego Jezusa Chrystusa. To jest coś pięknego. Dzisiaj jeszcze wszyscy są zaproszeni na fundraising do Social Hall, jak również na małą uroczystość, aby uczcić rocznicę świętych kapłańskich, począwszy od księdza Roberta, kończywszy na księdzu Kolu, który jest wśród nas najmłodszy święceniami kapłańskimi. Przyszły piątek, nabożeństwo eucharystyczne wraz z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa w języku polskim w kościele u świętego Jana Gualberta. A ja teraz przejdę do pulpitu i pomodlimy się litanią do serca Pana Jezusa.

0: Modlitewniki, Pan z Wami, strona 447, 447. Kyrie eleison,
1: Chryste eleison.
0: Chryste, usłysz nas.
1: Chryste, wysłuchaj nas.
0: Ojcze z nieba Boże,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Syn Odkupicielu świata Boże,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Duchu Święty Boże,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Święta Trójco jedyny Boże,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa nieskończonego majestatu,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, świątynio Boga,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, domie Boży, bramo niebios,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, sprawiedliwości, miłości, skarbnico,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, dobroci, miłości pełne,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, trud wszelkich bezdenna głębino,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, król jednoczenie serc wszystkich,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, którym mieszka cała pełnia bóstwa,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, którego w pełni wszyscyśmy otrzymali,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, cierpliwe wielkiego miłosierdzia,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, żywością napełnione,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, włócznią przebite,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, nadzieja w Tobie umierających,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Serce Jezusa, rozkosze wszystkich świętych,
1: zmiłuj się nad nami.
0: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
1: przepuść nam, Panie.
0: Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata.
2: Hello, beloved, this is Mother Miriam. Thank you for listening to the Station of the Cross, proclaiming the fullness of truth with clarity and charity. Brought to you by your Catholic radio station, 101.7 FM, WLOF, Alma, Buffalo.